0: pembela ngwedzo wa bufanga ukuda na utoda udiba bufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga ukuda upika zwiḽiwa zwa sialala, ukuda urunga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa bufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa bufa.
1: Mavete, the big tree, Chipise, Parapara FM, 88.6, Variwana Naka app, ya SABC Plus.

zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM u ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: weekend yaga ShopRite yobuya. Bama tuba mararu pezi. Babulungo shika 50%. Kami buku tenonga sa 2 kg ya Clover Medium Cream Mask. That 27 rand pezi. Babulunge 8 rand. 1 kg ya Kellogg's Corn Flake Cereal. Ga 59 rand. Babulunga 28 rand. Zi 500 gram bidi za Sunlight Laundry Soap Bar. Ga 38 rand pezi. Babulunga 14 rand. 750 ml Handy Andy Cleaning Cream. Ga 20 rand. Babulunge 10 rand. Na mini oven wa 24 liter wa Essentials. Ga 750 rand pezi. Babulunga 250 rand. Jiwana lushika nga shonda ina ya zi 20 za September 2026. Ha ShopRite pezi.
1: Ma Afrika Tshipembe, profane ronga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbopholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino, wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshandanguvhoni, tokalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno, a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone ndisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga, hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu voutelani EFF
2: heino kungedzelo ya lihoro la politiki yovha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya lihoro la politiki lo buliwaho husini ha SABC.